0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowo?

0: Radio Jura.
1: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
10: Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
10: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Igor Skrzypek, jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
12: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt, rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: To będzie kolejny bardzo ciepły dzień, tak w wielkim skrócie można by powiedzieć. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju, ponad 20 stopni, a najchłodniej w Resku na zachodnim Pomorzu, tam niecałe 12. U nas, no właśnie, zbliżamy się bardziej do granicy tej wyższej. Co czeka nas w ciągu dnia? No, synoptycy wydali ostrzeżenie w niektórych miejscach nawet drugiego stopnia o burzach, możliwe także te z gradem na krańcach południowych. południowo-wschodnich. Wszędzie bardzo ciepło, no i to też nosi ostrzeżenie o upałach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest w miarę stabilne. Biometr niestety z powodu wysokich temperatur będzie raczej nie najlepszy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
16: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji.
8: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwracał uwagę radny Artur Warzocha.
17: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna, mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo w takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
8: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
18: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali, też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstęgę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
8: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek Częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawił podczas obrad wątpliwości.
16: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta, mnóstwo parametrów, nazwijmy, ale czysto formalnych. Do tego zarzutów nikt mieć nie może, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. I de facto była czynność czysto techniczna i absolutorium jednoznacznie powinno być przyjęte i zostało.
8: Za absolutorium i wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy głosowało 14 radnych, 10 było przeciw. Miasto roztacza wizję dla parku wypoczynkowego Lisiniec na najbliższe 3-4 lata. Zapowiada, że własnymi środkami doprowadzi do końca trzeci etap rewitalizacji tego zielonego miejsca. Tym razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata, potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
19: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
8: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy, kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie. O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
20: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj buduj, rozciągnięte w czasie tak, żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
8: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
21: Chcemy, żeby część wschodnia parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed Retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
8: Uporządkujmy kwestię wjazdu na Park Lisiniec od strony Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazd rowerowy, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych. Częstochowski Uniwersytet stawia na innowacje i zaprasza lokalny biznes do wspólnego stołu. Na Wydziale Prawa i Ekonomii przy ulicy Zbierskiego ruszyła nowa inicjatywa Uniwersytetu Jana Długosza pod hasłem Biznes w Uniwersytecie. Było to pierwsze z cyklu spotkań networkingowych, które ma połączyć siły naukowców z przedsiębiorcami.
22: Nowy cykl spotkań w nawiązaniu do poprzednich, które kiedyś organizowaliśmy, które nazywały się Naukowcy dla Przedsiębiorców, tym razem formuła Biznes w Uniwersytecie. Spotykamy się z branżami spożywczymi, dietetycznymi.
23: Korzyścią dla przedsiębiorców jest nawiązanie współpracy z wiarygodną instytucją, jaką jest Uniwersytet. Na pewno mogą pozyskać partnera przy staraniu się o dofinansowania ze środków publicznych. Na pewno zyskują partnera z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów, przedsięwzięć.
8: Mówią doktor habilitowany Edmund Golis, profesor UJD, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w obszarze nauki i sztuki UJD oraz Kordian Hamerski z częstochowskiej uczelni. Wydarzenie ma być cykliczne i jest wspierane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach unijnego projektu Nauka dla Biznesu.
23: Też jeżeli jakiś przedsiębiorca widzi szansę na to, żeby wprowadzić w swojej działalności innowacje, to może się starać także o naszą pomoc, naszą asystę we wdrożeniu takiej innowacji. Zaczęliśmy od branży spożywczej, bo dość szeroko tak działamy. Natomiast to nie będzie jedyne spotkanie. Będziemy też w najbliższym czasie organizować tego typu spotkania biznes w uniwersytecie skierowane do innych branż przemysłu. W tym roku chcielibyśmy jeszcze na pewno zorganizować wydarzenie dedykowane branży medycznej, branży IT.
8: Dodaje Kordian Hamerski, specjalista do spraw transferu technologii w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji. Projekt UJD to dla przedsiębiorców idealna okazja, by wymienić doświadczenia i stworzyć innowacyjne projekty, które napędzą rozwój gospodarczy naszego regionu.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
8: Wielu rodziców planuje właśnie wysłać dzieci na letni wypoczynek. Zadbajmy o bezpieczeństwo jeszcze przed startem, apeluje częstochowska i szerzej śląska policja. Drogówka już rozpoczęła letnie kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież, które potrwają przez całe wakacje.
1: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
8: Mówiła Barbara Pluta ze śląskiej policji.
9: No i panie i panowie, nastało lato. Tak jest, 22 dzień czerwca w kalendarzach, a ja zapraszam na nasze poranne poniedziałkowe spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: Poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak tam po weekendzie? Mam nadzieję, że naładowaliście akumulatory, choć spanie w tak wysokich temperaturach nie jest chyba zbyt przyjemne. No cóż, nadeszło lato i to z przytupem. 22 dzień czerwca w kalendarzach, to 173 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po czwartej, zacznie zachodzić minutę po 21, a dzień trwać ma 16 godzin i 46 minut. No tak, to są te najdłuższe dni w roku. Zapamiętajcie te momenty. Dziś okazja do świętowania, jest Światowy Dzień Garbusa. Pozdrawiamy, choć coraz rzadziej na ulicach można spotkać. Mamy Dzień Kultury Fizycznej, no i Światowy Dzień Lasu Deszczowego, który ma duży wpływ na klimat na całym świecie. A na pewno dobry klimat będzie dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Tomasz, Paulina, także Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Capcadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515-660-031.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785-069-814. Praca w Contrain. 785-069-814.
9: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
10: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
13: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
14: Voltaren!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze!
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach obowiązuje w całym województwie śląskim. Również takie informacje napływają dla Częstochowy. No i rzeczywiście burze mogą się dzisiaj pojawić, mogą być dość gwałtowne, ostrzegają synoptycy. Temperatura dość umiarkowana, 18 stopni nad ranem. W ciągu dnia do 25, czyli jeszcze takich wielkich upałów nie będzie, ale one nadejdą. Patrzę na końcówkę tego tygodnia. Nie wygląda to zbyt miło dla tych, którzy nie lubią upałów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Miejsca turystyczne i rekreacyjne zapełniają się coraz szybciej. Już pojawiają się tłumy. A proszę bardzo, ja nie myślałem, że dojdzie do takiej sytuacji, bowiem nasi zachodni sąsiedzi, właściwie niemieckie media, zwracają uwagę na rosnące ceny nad polskim Bałtykiem. Chodzi o cenę noclegów, ale przede wszystkim o to, co spożywamy. No i zaczęło się narzekanie. Nie wiem, czy to jest jakaś strategia marketingowa, żeby zniechęcić naszych zachodnich sąsiadów, żeby do nas przyjeżdżali i zostawali u siebie w kraju. No, ale być może. Nie narzekajmy na ceny, one po prostu takie są. To może jest czas, żeby poprosić o podwyżkę. Kto wie, kto wie. Bez żadnych podwyżek. Za zupełną darmożkę za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Sensacyjne wieści z Berlina napłynęły wczoraj. Arena Sabalenka nie zagra w finale turnieju w Berlinie. Jessica Pergola pokonała ją dość znacząco. No, pani Arena chyba ostatnio ma ciężkie dni. Podobno wczoraj się tak obraziła, że nie pojawiła się na konferencji prasowej. Na konferencjach prasowych bywają nasi dziennikarze, ale też pojawiają się w wielu innych miejscach. Ich raport w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Jura warunki na trasach regionu i pogoda. Ciało 58-letniego mężczyzny w studni w miejscowości Cyganka w gminie Panki. Na koniec informacje o 7:00. Emocje koszykarskie. Legia Warszawa obroniła Mistrzostwo Polski. Małgorzata Kmieciak, zapraszam.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewniał półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród.

0: poczuj smak Włoch, starciński salami snack. Ciao!
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
10: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca. Na zegarach 7. My zapraszamy Was na wiadomości.
11: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy wiadomości o poranku. Pogodne niebo w Częstochowie, drogi suche, widoczność dobra. Tymczasem w zapowiedziach burze w regionie alert drugiego stopnia wydali synoptycy dla całego województwa śląskiego. W prognozach na poniedziałek burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje dziś od 8 do 18. Pogoda oczywiście na bieżąco. W Radiu Jura wróci po wiadomościach. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Cyganka w gminie Panki. Wczoraj na terenie jednej z prywatnych posesji odnaleziono ciało 58-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się na dnie przydomowej studni. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają śledczy. Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób 58-latek znalazł się w studni, ani kiedy dokładnie doszło do tragedii. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia mogło dojść dzień wcześniej. W porannych wiadomościach Radia Jura kolejne informacje z weekendu na DK46 w miejscowości Lisów. To powiat lubliniecki. W niedzielę doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W sobotę w Częstochowie doszło też do wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym marki Opel Zafira. Pojazdem podróżowało dwóch młodych mężczyzn w wieku 16 i 19 lat. W stanie ciężkim trafili do szpitala.
12: Twoje sprawy.
11: Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. W mieście celowo ograniczane jest koszenie wybranych terenów zielonych, gdzie powstają tak zwane strefy bioróżnorodności. W porannych wiadomościach Katarzyna Fica.
13: Takie strefy to miejsca, w których mogą swobodnie rozwijać się łąki kwietne i naturalna roślinność. Dzięki temu schronienie oraz pożywienie znajdują tam pszczoły, motyle, trzmiele i wiele innych owadów zapylających. Na terenach objętych ograniczonym koszeniem są maki, chabry, koniczyna, wiesiołki, margaretki czy żmijowce. Jak podkreśla magistrat, takie działania działania poprawiają retencję wody, pomagają ograniczać skutki upałów i zwiększają różnorodność biologiczną w mieście. Co ważne, jednocześnie regularne koszenie nadal prowadzone jest w miejscach, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo. Przede wszystkim przy drogach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
11: J-Labs Gołcza Race 2026 przyciągnął setki miłośników dwóch kółek, którzy rywalizowali na trasach o długości 40 i 80 km. Uczestnicy zmierzyli się z wymagającymi podjazdami i malowniczymi odcinkami prowadzącymi przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zobaczcie zdjęcia z tego wyścigu na radiojura.pl. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, teraz informacje z kraju i ze świata.
12: Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
14: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
12: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upału obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
14: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach. Marek Gładysz.
15: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskich kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
14: Po raz drugi z rzędu i dziewiąty raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł mistrzów Polski w koszykówce.
12: Legia wygrała decydujący 7 mecz z Zastalem Zielonogóra 78-70.
14: Cezary Dziwiszek, jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
16: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Trzeba podkreślić, naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt, mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie Stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejsze. Po drugim złocie z rzędu trzeba powiedzieć wprost, odwrotnie niż w piłce nożnej, w koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach obowiązuje w całym województwie śląskim. Również takie informacje napływają dla Częstochowy. No i rzeczywiście burze mogą się dzisiaj pojawić, mogą być dość gwałtowne, ostrzegają synoptycy. Temperatura dość umiarkowana, 18 stopni nad ranem, w ciągu dnia do 25, czyli jeszcze takich wielkich upałów nie będzie, ale one nadejdą. Patrzę na końcówkę tego tygodnia. Nie wygląda to zbyt miło dla tych, którzy nie lubią upałów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Dzień dobry. Jak wyspani po tej najkrótszej nocy w roku?
10: Dzień dobry w pierwszy letni poniedziałek,
11: na który zapraszają Ewelina Kroczek
10: i Marek Moc.
11: No to jeszcze raz. Dzień dobry.
8: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: poniedziałkowy poranek. Muzyka wybrana dla ciebie, a my zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalna waga, ten poniedziałek przyniesie okazję, by uporządkować sprawy, które od kilku dni odkładasz na później w relacjach. Warto postawić na szczerość, bo jedna krótka rozmowa może wyjaśnić więcej niż tydzień domysłów.
0: Rak. To będzie dobry dzień na skupienie się na domu, rodzinie albo zwyczajnie na własnym komforcie. W pracy lub codziennych obowiązkach trzymaj się planu, bo improwizacja może dziś narobić więcej zamieszania niż pożytku.
1: A wodnika poniedziałek może zaskoczyć ciekawą propozycją albo wiadomością, która zmieni plany na resztę tygodnia. Warto zachować otwartą głowę, ale z decyzjami lepiej nie pędzić, jeśli nie masz jeszcze wszystkich szczegółów.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: O tej porze jeszcze z kalendarzem w dłoni, dziś Dzień Kultury Fizycznej. Wiadomo, o co chodzi. To święto, które przypomina, jak ważna jest dla nas aktywność fizyczna.
0: Chociaż sama nazwa brzmi trochę archaicznie, bo kultura fizyczna kojarzy się z dawnym dziennikiem, gwizdkiem nauczyciela WF-u.
1: Trochę tak, prawda? Chociaż kultura kulturą, ale ta fizyczna przydałaby się w komplecie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
11: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
12: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
14: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Częstochowie dzisiaj ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach, zresztą w całym województwie takowe obowiązuje. Momentami może powadać dość intensywnie, ostrzegają synoptycy. Nie będą to może jakieś długotrwałe zjawiska, ale czujnym trzeba być. Od jutra już ma zrobić się pogodnie i słonecznie, obiecują synoptycy. Do 25 stopni pokazywać mają termometry, no i takie wartości utrzymywać się mają do środy. Od czwartku znów termometry ruszą w górę. Patrzę, że zapowiedzi na kolejną niedzielę to jakaś kosmiczna cyfra 36-37 stopni. Nie wierzę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: 22 dzień czerwca, ostatni tydzień szkoły, bardzo przyjemny. Na przykład organizowany jest dzień pustej klasy, co oznacza, że niektórzy idą wtedy na boisko, inni organizują ognisko, jeszcze inni idą na lody. Fajnie.
0: Takie mini wakacje przed wakacjami. Super pomysł. Przepraszam, kiedy dzień pustego biura?
1: Aha, podłapałeś temat, tak? Czyli rozumiem, że jutro cię nie będzie, tak?
0: Dobra, jakby co, to szukam wiatru w polu.
2: Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań. Cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy!
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałkowy poranek, a my zainspirowani piątkowym dniem Kota Garfielda proponujemy posłuchać, co on sądził na temat poniedziałku.
1: Tak, brzmiało to mniej więcej tak. Nie lubię poniedziałków, nienawidzę. A zatem nakazuję, aby od dziś nie było poniedziałków. Jasne? A więc dziś mamy wtorek. Życzę miłego wtorku.
0: Mimo wszystko zapraszamy na te poniedziałkowe, aktualne, najbardziej bieżące informacje, wiadomości już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W tych wiadomościach podsumowanie weekendu. Śląska Policja poranku publikuje informacje o zdarzeniach. W Radiu Jura także bilans po nawałnicach w Polsce i informacje, gdzie przejdą kolejne burze. Obrączkowanie bocianów w Częstochowie i w regionie już od jutra. Małgorzata Kmieciak, zapraszam.
3: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
4: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
4: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
4: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
4: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Lublinicka 34.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Promed Optyk Szczerbiscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
10: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
11: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
12: O, wiesz kto to robił?
11: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
12: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
11: I to błyskawicznie.
12: A gdzie kupiła płytki?
11: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich.

0: tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
1: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
0: www.cer-projekt.pl.
2: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Hard Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: O reklamie.
8: Na zegarach godzina 8:00, w poniedziałek czas na kolejną porcję wiadomości.
9: Małgorzata Kmieciak, zaczynamy. 25 wypadków, 34 osoby ranne. W Radiu Jura krótkie podsumowanie weekendu. Śląska Policja o poranku publikuje informacje o zdarzeniach, do jakich doszło od piątku do niedzieli. Nikt nie zginął na naszych drogach, było 319 kolizji. W sobotę w Częstochowie doszło do poważnego wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym marki Opel Zafira. Pojazdem podróżowało dwóch młodych mężczyzn w wieku 16 i 19 lat w stanie ciężkim. Trafili do szpitala. Policja w upalny weekend apelowała też o ostrożność nad wodą tylko w sobotę. W Polsce utonęły 4 osoby.
10: O tym się mówi w regionie.
9: Nowe boisko otwarte w Lublińcu. Już mieszkańcy mogą korzystać z odnowionego boiska treningowego na stadionie miejskim. Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji są 2 boiska o wymiarach 30 na 60 metrów, a obiekt przeszedł kompleksową renowację. Został wyposażony m.in. w specjalny wóz do nawadniania murawy. Renowacja kosztowała ponad 76 tysięcy złotych. W całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów. Służby energetyczne wspólnie z ornitologami obrączkowały już cyklicznie pisklęta w ramach szerszego porozumienia z Tauronem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Specjalne obrączki działają jak ptasi numer PESEL, dzięki czemu naukowcy mogą precyzyjnie śledzić trasy przelotów i dbać o ochronę tego wyjątkowego gatunku.
11: Obrączkowanie ptaków ma na celu sprawdzenie, czy ten ptak, którego widzimy na przykład na gnieździe, ten bocian, to jest ten sam bocian, który był rok temu, czy to inny już bocian, tego nie wiemy. To jest nadanie takiego numeru PESEL. Dzięki temu znamy jego historię. Wiemy, że ten ptak na przykład od 15 lat przychodzi do nas na gniazdo i to jest ten sam bociuś, który był 10 lat temu, 5 lat temu, a nie jakiś inny.
9: Każdego roku obrączkuje się blisko 300 bocianich piskląt. O akcję pytaliśmy Marcina Borowika. To lider częstochowskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy zajrzą do bocianich gniazd w naszym regionie już od jutra. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach. To ma być najgorętsza impreza tego lata w Częstochowie. Bulwary jurajskie znowu zmienią się w tętniące muzyką centrum wakacyjnej zabawy. Galeria właśnie zdradziła pierwsze szczegóły trzeciej edycji Jurajska Summer Festival. Koncerty już na start wakacji w najbliższą sobotę na scenie m.in. Sławomir. Plakat mamy na radiojura.pl. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski. Informacje z kraju i ze świata.
12: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
13: Zaczynam od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
12: Łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
14: No, trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewia ognia. Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
15: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basarap ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
14: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
15: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
13: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
12: Michał Dobrołowicz, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
12: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
16: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
13: Michał, powtórzmy jednak, to jest nie koniec burz. Gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
16: Przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
12: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
13: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
17: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: W Częstochowie dzisiaj ostrzeżenie 2 stopnia o burzach, zresztą w całym województwie takowe obowiązuje. Momentami może powadać dość intensywnie, ostrzegają synoptycy. Nie będą to może jakieś długotrwałe zjawiska, ale czujnym trzeba być. Od jutra już ma zrobić się pogodnie i słonecznie, obiecują synoptycy. Do 25 stopni pokazywać mają termometry, no i takie wartości utrzymywać się mają do środy. Od czwartku znów termometry ruszą w górę. Patrzę, że zapowiedzi na kolejną niedzielę to jakaś kosmiczna cyfra 36-37 stopni. Nie wierzę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
21: To pierwszy letni poniedziałek, ale nie letni, bo bardzo ciepły.
8: Tak, tak. Oprócz porannej kawy polecamy też sporo wody.
21: A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
21: Dzień dobry.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, nie wiem, czy słyszałeś, ale najstarszy komentator sportowy świata, argentyński dziennikarz Enrique Macaya Marquez, ma 91 lat i właśnie bije kolejny rekord.
0: I rozumiem, jest teraz w pracy.
1: Tak, tak. Ten mundial jest już jego 18. Od pierwszego komentowanego przez niego meczu na Mistrzostwach Świata minęło właśnie 68 lat.
0: Ojej, czyli widział w akcji Pelego, Maradonę, a teraz ogląda Messiego. No i chyba można mu pozazdrościć jednego, że nigdy nie musiał odliczać dni do emerytury. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Uwaga, uwaga, podróżnicy, szykuje się lot dla tych, którzy naprawdę nie lubią przesiadek. Australijskie linie lotnicze chcą uruchomić najdłuższy pasażerski lot bez międzylądowania na świecie.
1: Czyli jak długo w powietrzu?
0: Trasa Sydney-Londyn, czyli ponad 16 tysięcy kilometrów i nawet 22 godziny w samolocie.
1: Ja maksymalnie wytrzymuję 6. Dobra, no czyli reszta trasy z anestezjologiem.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Wiatr wieje dzisiaj z północy, ale raczej umiarkowany. W Częstochowie nie powinien nam dokuczać, no chyba, że w czasie burz będzie dość silny i porwisty. Ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr, no umiarkowanie niekorzystny, tak to nazwijmy. Przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj 25 stopni, ale uwaga na burzę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wygląda na to, że dzikie zwierzęta coraz śmielej zaglądają w miejsca, które zwykle należą do ludzi. Na Hel łosie sprawdzały plac zabaw i interesowały się huśtawkami. W centrum Przemyśla spacerował niedźwiedź, a na przykład w Kolumbii, na teren uniwersytetu, wszedł jaguar.
0: I to nie byle gdzie, no, tylko w okolice biblioteki.
1: A, taki jaguar intelektualista.
0: Nie, to jest pewne. Bibliotekę, rynek czy plac zabaw miały w tym czasie na wyłączność. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałek, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: No bo nie tak dawno dla niektórych, w 2002 roku na antenie telewizji polskiej wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego Z kamerą wśród zwierząt.
0: A w 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
1: A koncertowo za chwilę, punktualnie o 9:00 przekażą wam wiadomości nasi dziennikarze.
2: Referendalne poruszenie w regionie, czyli jakie plany mają mieszkańcy Częstochowy i Kruszyny. O tym o 9:00 w wiadomościach Radia Jura, również o wizjach dla przyszłości Parku Lisiniec. Miasto ma plany dla 18 hektarów zielonego terenu. Jest też wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania dla Marcina Romanowskiego. Mariusz Osyra, polecam.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo

0: 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.
5: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca, na zegarach 9, czas na wiadomości.
6: Częstochowa, okolice. Zaczynamy. Mariusz Osyra. Na początek referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowy i Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów poparcia dla referendum w Częstochowie. To w niespełna tydzień. Przypomnijmy, inicjatorzy chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się też w pobliskiej Kruszynie. Tam ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zasępy. Przed upływem kadencji zawiadomienie trafiło do komisarza wyborczego w Częstochowie. Grupa Inicjatywna również rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów o rozwoju obu spraw. Będziemy was informować na bieżąco.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
6: Miasto roztoczyło wizję dla przyszłości parku Lisiniec na blisko 18 hektarach. Powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami, dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy, Łukasz Kot.
8: Chcemy, żeby część wschodnia parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed Retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
6: Uporządkujemy też kwestię wjazdu na park Lisiniec od strony ulicy Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazd rowerowy, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie przesunięty, dodaje zastępca prezydenta. Cały pomysł na modernizację terenu to koszt około 45 milionów złotych.
7: Sport w Radiu Jura.
6: To goście wywieźli z Częstochowy pełną pulę punktów. Za nami niezwykle zacięty pojedynek na Kronoplast Arenie w miniony piątek. Włókniarz musiał jednak uznać wyższość Fogo Unii Leszno, przegrywając 38-52. Choć początek żużlowego meczu był wyrównany, punktem zwrotnym okazała się druga seria startów. Od ósmego biegu to leszczyńskie beki lepiej czytały zmieniające się warunki torowe i systematycznie uciekały gospodarzom. Niestety nie brakowało też niebezpiecznych upadków na torze. Ostatecznie goście zgarniają punkty meczowe i bonus, a częstochowianom pozostaje wyciągnąć wnioski przed kolejnymi startami. Najbliższy pojedynek 26 czerwca w Toruniu. Prognozy na najbliższe dni zapowiadają wysokie temperatury, dlatego wielu mieszkańców okolic i Częstochowy będzie wybierał wypoczynek nad jeziorami, basenami czy rzekami. Ratownicy WOPR-u i policjanci przy tej okazji apelują o rozwagę. Dobra zabawa nad wodą jest możliwa tylko wtedy, gdy idzie w parze z bezpieczeństwem. O tym pamiętajmy. Więcej też o pogodzie po 9. Teraz wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
10: Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
11: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania Enasa Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
10: Jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. W nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
9: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
12: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Wiatr wieje dzisiaj z północy, ale raczej umiarkowany. W Częstochowie nie powinien nam dokuczać, no chyba, że w czasie burz będzie dość silny i porwisty. Ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Biometr, no umiarkowanie niekorzystny, tak to nazwijmy. Przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj 25 stopni, ale uwaga na burzę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: To poniedziałkowy poranek, jeszcze nie mrożoną, ale kolejną kawę piją z wami Ewelina Kroczek,
5: Marek Moc. Zapraszamy na ploteczki już za chwilę.

0: poniedziałkowy poranek, jest kawa, jest muzyka i są plotki.
1: W showbiznesie wyraźnie sezon na wielkie rodzinne i ślubne emocje. Paweł DeLong już wkrótce po raz trzeci zostanie tatą, a z baby shower jego partnerki Patrycji Komorowskiej wiadomo już, że będzie dziewczynka. A to nie koniec takich wieści, bo 43-letnia Anne Hathaway też ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.
0: Z kolei Dua Lipa pochwaliła się zdjęciami ze ślubu i sukienką, w którą wszyto 480 tysięcy koralików i 25 tysięcy piór. Podobno powstawała latami.
1: Obrosła gwiazda w piórka.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
9: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
10: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
11: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
10: O!
11: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
10: www.furnipol.pl.
12: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
13: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Promet Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
16: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
17: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Dwa słowa o pogodzie dla Częstochowy i okolic. Miejscami parno, duszno, to także znak, że burze krążą w naszym regionie, a dzisiaj ostrzeżenie i alerty dla mieszkańców województwa śląskiego i naszej części regionu. Pod koniec dnia rozpogodzi się maksymalnie od 22, dziś do 25 stopni w Częstochowie i okolicach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike, Częstochowa, ulica Krótka 26.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A w tej godzinie jeszcze pojawiają się znane nazwiska. Anna i Robert Lewandowscy wybrali się do Mediolanu i od razu w sieci zamieszanie, media zaczęły spekulować. Czy to przypadkiem nie w sprawie transferu?
0: Nie o to chodziło?
1: Nie, chodziło tylko o pokaz mody znanej marki i jak to w takich sytuacjach bywa, największe emocje wzbudziła stylizacja Anny Lewandowskiej, która pojawiła się w odważnej, prześwitującej kreacji.
0: Nie, pani Anna po prostu sprawdziła prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
0: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: to poniedziałkowy poranek, a w sobotnim losowaniu Lotto padły dwie główne wygrane. Kwota w obu przypadkach przekroczyła ponad 2 miliony złotych. No, niektórzy mają swoją pogodę dla bogaczy, tak.
1: No, a za chwilę o pogodzie też powiemy dokładnie po naszych wiadomościach, które wystartują punktualnie o 10.
2: Wiadomości o 10, a w nich tragedia w powiecie kłobuckim. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny w miejscowości Cyganka. Płonie hala we Włocławku, to magazyn z chemikaliami, o tym w drugiej części wiadomości. Będą również przedwakacyjne przestrogi od policji, a także akcenty sportowe. Mariusz Osyra, zapraszam.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją z Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
8: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Po reklamie.
2: 10 na zegarach, w poniedziałkowy poranek. Przed nami kolejne wiadomości.
3: Mariusz Osyra na początek wiadomości z naszego regionu. Tragedia w powiecie kłobuckim. Z dna przydomowej studni wyciągnięto ciało mężczyzny. Do tego dramatycznego odkrycia doszło wczoraj na terenie prywatnej posesji w miejscowości Cyganka w gminie Panki. Na miejscu natychmiast interweniowali strażacy i policja. Pod nadzorem prokuratora teraz wyjaśnione są dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 58-latka. Według wstępnych ustaleń śledczych do tragicznego zdarzenia mogło dojść wcześniej, w minioną sobotę.
4: Radio Jura ostrzega.
3: Wakacyjne wyjazdy zaczną się już na dniach. To ostatni tydzień roku szkolnego, ale bezpieczeństwo dzieci na drogach to absolutny priorytet. Częstochowska oraz Śląska Drogówka rozpoczęły już letnie kontrole autokarów. Potrwają przez cały okres wakacyjny. Aby uniknąć opóźnień w dniu wyjazdu, mundurowi apelują do rodziców i organizatorów o zgłaszanie pojazdów do sprawdzenia z wyprzedzeniem, najlepiej tygodniowym.
5: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
3: Jak podkreśla młodszy aspirant Barbara Pluta ze Śląskiej Policji, szczegółowe sprawdzanie stanu technicznego autobusów i kierowców ma sprzyjać bezpiecznemu dotarciu na letni wypoczynek.
4: www.radiojura.pl.
3: Osir w Blachowni czeka na nowego szefa. Ruszył oficjalny konkurs na stanowisko prezesa. Rada nadzorcza tej gminnej spółki sportowej ogłosiła dwuetapowe postępowanie, które ma wyłonić nowego menadżera dla ośrodka sportu i rekreacji. Chętni do zarządzania lokalną infrastrukturą mają niewiele czasu. Dokumenty aplikacyjne można składać tylko do najbliższego piątku, 26 czerwca. Procedura może rozstrzygnąć się jeszcze w wakacje. Szczegóły naboru są dostępne na stronach magistratu w Blachowni.
4: Sport w Radiu Jura.
3: Znamy termin pierwszego meczu Rakowa w nowym sezonie Ekstraklasy. Medaliki rozpoczną rozgrywki przed własną publicznością w niedzielę 26 lipca o 14.45 przy Limanowskiego. Wówczas Raków podejmie Wisłę Płock. To spotkanie otworzy ligowe zmagania. W nowym sezonie klub przypomina, że terminarz może ulec zmianie ze względu na udział polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Na koniec jeszcze zachęta. W ostatnich tygodniach kultowy szlak Orli Gniazd doczekał się nowoczesnego przewodnika rowerowego. Na wakacje jak znalazł. Więcej opowiemy o tym już w wiadomościach Radia Jura za godzinę. A wiadomości z kraju i ze świata mają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskim.
7: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
6: Od razu łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną, co mogło być w środku tej płonącej hali?
8: Jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
9: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, też około 30 osób personelu.
8: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
6: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
7: Debata odbywa się w czasie Mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginow.
10: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze, na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
7: Mundialowy kopciuszek, Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
6: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Uruguay. Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie. Tak, i właśnie zielony przylądek w Miami. Niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
7: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
6: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą 11 na mistrzostwach świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
7: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
6: Bohaterem meczu 33-latek bramkarz Alirzada Bayranvand. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie 2 mundialowe mecze bez porażki.
7: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
6: Egipt z historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem czekali 92 lata. Doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Niedzielne burze przechodziły przez cały region. W poniedziałek podobnie. Miejscami komórki burzowe mogą się wypuklać. Na razie na ogół zachmurzenie będzie umiarkowane. Ma przebijać się słońce. Temperatura cały czas wysoka, choć bez upałów. Od 22 do 25 stopni. Uważajcie na drogach. Szczególnie jeśli będzie intensywnie padać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: To poniedziałkowy poranek, o tej porze już nie taki straszny. My już teraz wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
2: A jeszcze przez godzinę z Wami
14: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jedną z wakacyjnych atrakcji w planach wielu z was będzie być może zoo, więc posłuchajcie tej historii.
0: W jednym z brytyjskich ogrodów zoologicznych pięć papug trafiło na kwarantannę za bardzo niewybredne zachowanie wobec odwiedzających. Otóż przeklinały. Co gorsza, papugi też się z tego śmiały. Jakby wiedziały, że właśnie dają najlepszy występ dnia.
1: Stand-up trochę. Problem w tym, że ten występ był trochę zbyt popularny, więc trzeba je było rozdzielić, zanim nauczyłyby złych manier. Kolejne 200 papug.
0: O matko, taki chór papug mówiące brzydkie wyrazy. Nie wyobrażam sobie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
10: To pewne, niskie ceny.

0: 99 za kilogram. Biedronka.
1: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Od rana sporo chmur nad naszymi głowami. W Częstochowie dzisiaj będzie się wypogadzać w drugiej części dnia. Słońce ma się przebijać, ale miejscami mogą także tworzyć się komórki burzowe. Bądźcie uważni i czujni. Temperatura od 22 stopni rano do 25 po południu. Jednak parno i duszno oznacza, że mogą przechodzić u nas gwałtowne wyładowania atmosferyczne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Właśnie czytam, że w Brazylii powstał dom, który dosłownie zbudowano z ponad 8 tysięcy szklanych butelek.
0: Efekt? Około 70 metrów kwadratowych i 7 pomieszczeń.
1: Pomysł narodził się, gdy mama z córką zobaczyły, jak dużo szkła zalega w okolicy i postanowiły zmienić problem, a raczej zamienić problem w budulec.
0: No ciekawa, jaka temperatura panuje w tej jednej wielkiej butelce.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
7: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć!
9: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
10: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
16: Ja się

0: piosenkarka z Cyndi Lauper.
1: No to kłaniamy się nisko, pozdrawiamy wszystkich świętujących i zapraszamy na nasze wiadomości. Start punktualnie o 11.
2: O 11 ostrzeżenia, bowiem za nami burzowy weekend, ale też i z alertami burzowymi poniedziałek w naszym regionie. W tych wiadomościach wraca także temat ogromnego pożaru hali z chemikaliami we Włocławku. Będzie też sportowo, za nami emocje choćby żużlowe. Mariusz Osyra, zapraszam do Radia Jura.
3: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
7: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
6: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
7: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
6: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
6: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: www.cyrmyślnikprojekt.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
2: 11, Mariusz Osyra, zaczynamy. Na początek

0: ostrzeżenia. Burzowy weekend za nami, a strażacy nie mieli czasu na odpoczynek. Najwięcej pracy było na północy województwa. W miniony weekend śląskie służby interweniowały około 70 razy, usuwając skutki ulew oraz porywistego wiatru, z czego ponad 40 zgłoszeń burzowych przypadło na samą niedzielę. Najtrudniejsza sytuacja była w regionie Częstochowy i Zawiercia. Strażacy apelują o ostrożność, ponieważ synoptycy również na dzisiaj wydali alerty burzowe drugiego stopnia dla całego województwa. Zabezpieczcie balkony oraz śledźcie prognozy pogody. Teraz turystycznie.
1: Radio Jura poleca.
0: Na wakacje przypominamy, że na cyklistów czekają malownicze trasy niedaleko od naszego miasta. Można poznawać walory Jury w zupełnie nowej odsłonie. W ostatnich tygodniach kultowy szlak Orli Gniazd doczekał się nowoczesnego przewodnika rowerowego. Teraz Katarzyna Fica wsiada na dwa kółka.
2: W dobie smartfonowych tras i licznych aplikacji, które ułatwiają poruszanie się jednośladem, warto wiedzieć, że za sprawą Związku Gmin Jurajskich jest to od kilku tygodni nowa kieszonkowa publikacja. Została przygotowana przez jedno z wydawnictw turystycznych we współpracy ze Związkiem i Śląską Organizacją Turystyczną. Na ponad 70 stronach praktycznego przewodnika autorzy szczegółowo rozpisali 13 odcinków tras po Jurze. Zapewniam, że poznamy miejsca także mniej oczywiste. Rowerzyści znajdą tam dokładne mapy, profile wysokościowe, kilometraż oraz opisy najciekawszych zabytków regionu. Co ważne dla osób ruszających w teren, książka posiada wygodną spiralną oprawę, łatwo zmieści się w podręcznym plecaku, jak też sprawdzi się na szlaku. Przewodnik nie zawiedzie nas też wszędzie tam, gdzie mamy problemy z zasięgiem korzystający ze smartfona.
1: Sport w Radiu Jura.
0: To goście wywożą z Częstochowy pełną pulę punktów. Za nami zacięty piątkowy pojedynek na żużlu. Kronoplast Arena gościła włókniarza Częstochowa, który musiał uznać wyższość Fogo Unii Leszno. Przegraliśmy 38-52. Początek meczu był wyrównany. Punktem zwrotnym okazała się druga seria startów. Od ósmego biegu to rywale stale uciekali gospodarzom. Nie brakowało też niebezpiecznych upadków. Zaliczył go choćby Szymon Ludwiczak. Na szczęście zawodnik nie ucierpiał.
3: Jestem trochę pobijany, ale na szczęście nic więcej mi nie jest. Przynajmniej na ten moment. Myślę, że to jest troszeczkę jeszcze adrenalina. Dostałem tą szansę i dziękuję za to trenerowi. Wygrałem bieg juniorski i się z tego cieszę. Wiadomo, że po tym już tak było średnio, no ale pracujemy cały czas ciężko. Trzeba sobie radzić, więc wygrywaliśmy gdzieś tam starty, choć końcówka spotkania nam uciekła przez starty właśnie, które przegrywaliśmy. Jest poprawa, ale to nie jest to, co jeszcze powinno być.
0: Mówił częstochowski żużlowiec. Częstochowianom pozostaje wyciągnąć wnioski przed kolejnymi startami. Trener Mariusz Staszewski widzi progres w jeździe swoich zawodników.
4: Ten ostatni mecz z Wrocławiem, czy nawet w Lublinie, to już było lepiej, no ale niewystarczająco lepiej nadal na chwilę obecną. Do tego, żeby się uśmiechnąć, no to jeszcze brakuje.
0: Tyle szkoleniowiec włókniarza. Nasi sportowcy już 26 czerwca spotkają się na wyjazdowym meczu z Toruniem na tamtejszej motoarenie. Więcej wiadomości jeszcze przed nami. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
6: Ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
5: Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych, strażakom udało się już pożar opanować.
7: Dokładnie. Na miejscu pracuje około ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działania ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
6: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
5: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa. W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
6: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę światowego dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
8: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później pod podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
6: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Częstochowa i okolice, jeśli chodzi o pogodę, ciśnienie wysokie, chmur dużo. W ciągu dnia będą ustępować miejsce słońcu. Temperatura wysoka, choć bez upałów, jak w miniony weekend. Dziś do 25-26 stopni. Uwaga, bo będą pojawiać się burze. Przez cały region mają przechodzić w poniedziałek alerty aktualne. Zachowajcie ostrożność, także na drogach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: To poniedziałkowe przedpołudnie, my już kończymy nasze show. Kurtyna opada, mówiąc tak teatralnie oczywiście.
13: Ale polecamy wam dzisiaj kurtyny wodne.
12: A za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
13: i Marek Moc.
12: Do usłyszenia, do jutra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
6: Rację żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
11: Mieszkasz w gminie Kłomnice i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
12: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
14: Mediamarkt.
15: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
1: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: czy mamy jakieś zmiany dla pogody, jeśli chodzi o Częstochowę i okolice. Trochę chmur, trochę słońca. Na razie przewaga tych pierwszych, ale będzie się rozpogadzać, szczególnie w drugiej części dnia. Mimo wszystko przez cały region będą przechodzić burze. Musimy mieć na baczności. Może intensywnie padać. Temperatura od 22 stopni rano do 25 i 26. Dzisiaj pod koniec dnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
3: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość. Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i z Drabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura w południe.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
7: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
6: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
7: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
6: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
7: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
6: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Czas na wiadomości z Częstochowy i okolic. Mariusz Osyra. Zamiast na wymarzone wakacje musieli wrócić do domów. Straż Graniczna przypomina o dokładnym sprawdzaniu dokumentów przed odlotem. Chodzi o datę ich ważności. Tylko w minionym tygodniu na lotnisku w Pyrzowicach odprawiono z kwitkiem 8 podróżnych. Wśród nich była też 2 9-latków lecących do Egiptu z rodziną, których rodzice zamiast paszportów okazali dowody osobiste. Najczęstszym błędem pasażerów jest jednak posługiwanie się dokumentami nieważnymi bądź

0: wcześniej zgłoszonymi jako zagubione, mundurowi apelują: upewnijcie się, co macie w portfelach, by nie zepsuć sobie urlopu, gdy okaże się, że mamy nieważny dokument już na lotnisku. Na wyjazd nie mamy co liczyć.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Bilans weekendu na śląskich drogach. Niestety dramatyczny to aż 174 zdarzenia drogowe, w których rannych zostały 23 osoby. Jak przestrzega młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki, wysokie temperatury drastycznie obniżają naszą koncentrację za kierownicą. Policjanci apelują o maksymalną czujność, bo gorąco będzie również w kolejnych dniach.
2: Utrzymujące się wysokie temperatury mają wpływ na kierowców. Podczas upałów nasza koncentracja może być osłabiona, szybciej pojawia się zmęczenie, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Dlatego przed podróżą należy zadbać o odpowiednie nawodnienie, robić regularne przerwy i unikać prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia. Każda chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
0: Upał rozprasza kierowców, a synoptycy zapowiadają kolejną falę afrykańskich temperatur. W kolejny weekend w całym województwie ma być jeszcze goręca i prognozowany jest nawet 36 stopni.
1: Wiadomości Radia Jura.
0: W całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów, informuje częstochowska grupa OTOP. Służby energetyczne wspólnie z ornitologami obrączkowały już cyklicznie pisklęta w ramach szerszego porozumienia z Tauronem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Każdego roku to blisko 300 bocianich piskląt. O akcję pytaliśmy Marcina Borowika, lidera częstochowskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy zajrzą do bocianich gniazd w naszym regionie od jutra. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach.
3: Stacja ornitologiczna Państwowej Akademii Nauk nadzoruje obrączkowanie ptaków. Ptaki dostają obrączkę na lewą nogę. Jak odczytamy taką obrączkę, to możemy tam zgłosić na specjalnym formularzu na stronie i dostaniemy całą informację na temat tego ptaka, skąd pochodzi, z jakiego roku, jakiej płci jest i kto go zaobrączkował. Bociany w tym roku na terenie Częstochowy gmin ościennych będą obrączkowane 23, 24, 25 czerwca. Będziemy razem z Tauronem wjeżdżać do gniazd, odpowiednio zabezpieczać ptaki, sprowadzać je na dół, młode, mierzyć, ważyć, nadawać ten PESEL, czyli zakładać metalową obrączkę, następnie z powrotem będą wracać do gniazda i w ten sposób będziemy mieli zaobrączkowane młode ptaki.
0: Dodaje Marcin Borowik, lider częstochowskiej grupy OTOP. I jeszcze zaproszenie. Muzyka kulinarna, bitwa i otwarcie basenu. Nieodległa od Częstochowy Kamienica Polska szykuje się do wielkiego świętowania w weekend. Dwa dni potrwają tegoroczne obchody Dni Gminy. Warto tu być 27 i 28 czerwca. Radio Jura poleca atrakcje na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i patronuje imprezie otwierającej wakacje. Więcej wiadomości z kraju i ze świata teraz Ewa Kwaśny.
4: 5 ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika znajdowało się w hali we Włocławku, w której o poranku wybuchł pożar. Strażakom udało się opanować ogień, ale akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda ta akcja gaśnicza w tej chwili?
5: Ze względu na chemikalia, które były w środku, strażacy do walki z ogniem używają środka pianotwórczego. Przed strażakami wciąż sporo pracy, konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
4: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Igor Skrzypek, dzień dobry.
6: Jestem, dzień dobry.
4: Igor, że te dane to duże rozczarowanie?
6: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
7: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas, nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
6: Główny ekonomista Velobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
4: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Poniedziałkowe popołudnie przynosi zachmurzenie zmienne od całkowitego po lokalnie małe. Lokalnie możliwe będą także przelotne opady deszczu i punktowe burze. Proszę czuć się ostrzeżonym. Temperatura maksymalna dzisiaj od 25 do 27 stopni Celsjusza, a w Częstochowie i całym regionie wiatr słaby z północy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Dzień dobry, trzeci czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze poniedziałkowe, popołudniowe spotkanie. Letnie dodam. Letnia muzyka, nawet gorąca na dobry początek. Miley Cyrus, za chwileczkę także Infernal. Zaczynamy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To dzień dobry się z Państwem, już latem, moja ulubiona pora roku. Ktoś o niej napisał kiedyś tak: lato, włosy stają się jaśniejsze, skóra staje się ciemniejsza, woda staje się cieplejsza, napoje stają się zimniejsze, muzyka staje się głośniejsza, noce stają się dłuższe, życie staje się lepsze. No i tego Wami sobie życzę oczywiście na lato, nawet poniedziałki latem smakują inaczej, prawda? Zwłaszcza kiedy na horyzoncie mamy wakacje. Ale zanim wakacje, to u nas już za chwilę prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
3: Dyskontowe asy w netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
8: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
9: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
8: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
9: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.

0: prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
2: Do końca poniedziałku zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także lokalne burze na termometrach do 27 stopni. Ciśnienie wysokie, w miarę stabilne na poziomie 1022 hektopaskali, a biometr w Częstochowie jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 22 dzień czerwca, pierwszy dzień kalendarzowego lata i to jest okazja do świętowania sama w sobie. Inne okazje to dzień garbusa czy dzień kultury fizycznej, to wiecie z naszej anteny od samego rana, ale również mamy dzień krążków cebulowych czy dzień całowania. No i w przypadku tego drugiego to nie polecam tych pierwszych. Sprawdzone. Poza tym mamy dzień robienia głupich rzeczy i dzień zabierania kota do pracy. A kto zabrał, ten dba, by kotek dobry dzień w pracy miał.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z twoim kuponem z aplikacji Gama.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Do wakacji zostały 4 dni, choć jak patrzę w plan zajęć mojej córki pierwszoklasistki, to wakacje są już właściwie od dzisiaj, bo tak, gry i zabawy w plenerze. Jutro wyjście na lody, później w planach wypad na pluskadełko i klasowe ognisko z kiełbaskami. No i taką szkołę to ja rozumiem. Byle do wakacji.
1: W Częstochowie referendalne poruszenie. Komitet informuje, że zebrał już prawie 1300 podpisów. Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. Tam będziemy. A Wielka Brytania i dymisja premiera to temat na drugą część wiadomości o 13. Mariusz Osyra, zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. Centrum okularów progresywnych. Wyjątkową usługę.

0: wody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie-sowart.eu.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach już godzina 13, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
11: Zaczynamy, Mariusz Osyra. W Częstochowie referendalne poruszenie. Oficjalne pismo w końcu trafiło na biurko prezydenta miasta dopiero w miniony piątek. Od momentu powiadomienia magistratu poprzez formalne zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem władz miasta można zbierać podpisy. Czytamy na miejskich stronach. Urzędnicy podkreślają, że wcześniejsze działania komitetu miały charakter jedynie informacyjny. Zgodnie z ustawą teraz inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów 10% uprawnionych mieszkańców. Od ogłoszenia zamiaru komitet zgromadził ich blisko 1300, musi przedłożyć 15 900 ważnych podpisów.
12: Twoje sprawy.
11: Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. W mieście celowo ograniczane jest koszenie wybranych terenów zielonych, gdzie powstają tak zwane strefy bioróżnorodności. Katarzyna Fica.
13: Takie strefy to miejsca, w których mogą swobodnie rozwijać się łąki kwietne i naturalna roślinność. Dzięki temu schronienie oraz pożywienie znajdują tam pszczoły, motyle, trzmiele i wiele innych owadów zapylających. Na terenach objętych ograniczonym koszeniem są maki, chabry, koniczyna, wiesiołki, margaretki czy żmijowce. Jak podkreśla magistrat, takie działania poprawiają retencję wody, pomagają ograniczać skutki upałów i zwiększają różnorodność biologiczną w mieście. Co ważne, jednocześnie regularne koszenie nadal prowadzone jest w miejscach, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo. Przede wszystkim przy drogach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
12: O tym się mówi w regionie.
11: Rowerowe święto i technologiczne emocje na trasie za nami wielki finał J-Labs Gocha Race 2026. Wydarzenie, któremu patronowało Radio Jura, połączyło sportową rywalizację z rodzinnym piknikiem i targami rowerowymi. Impreza była też areną zaciętych mistrzostw Polski branży IT, udowadniając, że kolarstwo i nowoczesne technologie tworzą duet dobrany. Organizatorzy zadbali o profesjonalną oprawę, transmisję na żywo, a pełną fotorelację z tego kolarskiego święta znajdziecie już w naszym portalu.

0: radiojura.pl.
1: Raków wraca do gry. Czerwono-niebiescy rozpoczynają dzisiaj od oficjalnego treningu odliczanie do nowego sezonu. Dokładnie o 17.30 na stadionie przy Limanowskiego podopieczni Dawida Kroczka wybiegną na murawę. Będzie to pierwszy letni trening przygotowawczy. Po zakończeniu zajęć zaplanowano też briefing, podczas którego szkoleniowiec i zawodnicy podsumują plany na najbliższe tygodnie. Kibice z niecierpliwością czekają na formę zespołu przed nowymi rozgrywkami. A my będziemy je śledzić w Radio Jura. Sezon rusza za miesiąc, 26 lipca. A za godzinę wybierzemy się jeszcze na obiekty sportowe do Lublińca. Polecam wiadomości Radia Jura o 14. Więcej wieści z kraju i ze świata, teraz Ewa Kwaśny.
2: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
3: Przede wszystkim, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w szpitalu południowym i czy przy takiej organizacji pacjenci mieli tam równy dostęp do leczenia?
4: Jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe i od tego będzie zależała jego dalsza obecność w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
3: Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje, że w tej sprawie brakuje teraz jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
4: Ministerstwo w tym momencie jest nieco statkiem widmo. Trudno powiedzieć, czy już wybrało się na wakacje.
3: W ministerstwie dostałem informację, że resort czeka na wyniki kontroli, którą w Szpitalu Południowym prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kontrola może potrwać jeszcze kilka tygodni.
2: Około 4 godzin zajmie dogaszenie pogorzeliska hali magazynowej zakładu chemicznego we Włocławku. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
5: Na parkingu od strony szpitala są wielkie zwały pogiętej, osmalonej na czarno blachy. To są elementy rozebranej już częściowo hali, mówi Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
6: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych jakichś małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
5: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
2: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera i podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Bogdan Frumorgan.
7: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Do północy obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami, bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Takie rzeczy mogą się dzisiaj dziać. Proszę na siebie uważać. Pod koniec dnia spodziewamy się rozpogodzeń, a wieczorem i w nocy nad Częstochową bezchmurne niebo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: I to już po godzinie 13, pierwszy dzień kalendarzowego lata, poniedziałek. Wracamy do najlepszej muzyki na poniedziałkowe popołudnie. Eros Ramazzotti, u nas Fuoco nel Fuoco, Sylwia Grzeszczak za chwilę o słowach na K, a potem także Village People, gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Która diejura po południu, jest poniedziałek, jest również propozycja filmowa DKF Rumcajs. Jak co poniedziałek właśnie zaprasza na ciekawy film i dzisiaj o 18:00 do zobaczenia brytyjski dramat Ścieżki Życia z Gillian Anderson i Jasonem Isaacsem. Historia małżeństwa, które po stracie dotychczasowego życia wyrusza w pieszą wędrówkę wzdłuż dzikiego angielskiego wybrzeża. Z pustym kontem bankowym, namiotem i garścią najpotrzebniejszych rzeczy idą przed siebie, krok za krokiem, szukając ukojenia w wietrze, ciszy i otaczającej ich przyrodzie. Brzmi zachęcająco, prawda? Seans jak zwykle w klubie Politechnik. Przypominam, o 18:00. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
12: Zmienne zachmurzenie do końca dnia, wieczorem i w nocy rozpogodzenia, jutro o poranku dużo słońca, potem chmury, ale w niewielkich ilościach, na termometrach 25 stopni powyżej zera, środa w Częstochowie bezchmurna i z temperaturą na poziomie 25 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Jak tam państwu minął weekend? Ja polecam nasze podsumowanie dwudziątka na radiojura.pl. Zobaczcie, ile was ominęło. No bo nie można było być wszędzie, a o wszystkim warto wiedzieć. A kto spędził ten czas na rowerze i zahaczył o Olsztyn, to przekonał się na własnej skórze, że to miasto dba o rowerzystów. Otóż na rynku uruchomiono samoobsługową stację naprawy rowerów. Tam znajdziemy wszystko, czego nam potrzeba. Nowa infrastruktura znajduje się przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Łatwo znaleźć. A kto był, ten potwierdza. Mile widziane zdjęcia. Formularz kontaktu daj znać w naszym portalu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
7: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515-660-031.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć!
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze kartka z kalendarza. Dokładnie 40 lat temu, tego dnia, na mundialu, Diego Maradona strzelił dwa legendarne gole w ćwierćfinale z Anglią. Najpierw ten zdobyty ręką, jak mówił potem, to była ręka Boga, a trzy minuty później ten, w którym minął niemal całą angielską drużynę. Ten gol uznawany jest do dzisiaj za najpiękniejszą bramkę w historii Mistrzostw Świata. Kto nie widział, odpala YouTube'a i ogląda i słucha przy okazji naszych wiadomości. Te u nas za chwileczkę.
1: W wiadomościach Radia Jura od 14 wrócimy do alertów burzowych dla całego regionu, a także o referendalnym poruszeniu w regionie, w Częstochowie, ale i w Kruszynie. A w rękach policji jest Dariusz Równicki, podejrzany o zabicie teścia i ciężkie zranienie teściowej. Do tragedii doszło w Mierzawie. Mariusz Osyra, zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
0: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
0: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
0: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
1: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
0: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
0: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
0: Lublinicka 34.
2: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
10: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
11: Na początek ostrzeżenia dla Częstochowy i regionu. Mariusz Osyra. Burze w całym województwie śląskim. Alert drugiego stopnia wydali synoptycy. W prognozach na poniedziałek są wyładowania atmosferyczne, którym miejscami mają towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, a także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony grad. Bądźcie czujni. Ostrzeżenie obowiązuje jeszcze dziś do godziny 18.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
11: Referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowy i Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów dla poparcia referendum w naszym mieście. Przypomnijmy, chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się w pobliskiej Kruszynie. Tam trwa formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zasępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło również do komisarza wyborczego w Częstochowie. Grupa inicjatywna rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów.
12: Wracamy do sprawy.
11: Wracamy też do Częstochowy. Park Lisiniec zmieni się nie do Poznania, zapowiada miasto, które ma na uwadze wielki finał rewitalizacji popularnego kąpieliska. W najbliższych latach metamorfozy mają przejść okolice zbiorników Bałtyk i Pacyfik na blisko 18 hektarach. Do wybudowania czeka nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, bulwary spacerowe z pomostami, bezpieczny brodzik dla najmłodszych. Urzędnicy planują ogłosić przetarg jeszcze tego lata, a pierwsze prace mogłyby ruszyć za rok. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, zapowiadają władze Częstochowy.
13: Chcemy, żeby część wschodnia Parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
11: Uporządkowany zostanie też wjazd na Park Lisiniec od ulicy Świętej Jadwigi, informuje wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot. Trzeci etap modernizacji może pochłonąć nawet 45 milionów złotych.
12: Więcej na radiojura.pl.
11: Nowe boisko za to już jest w Lublińcu. Od 12 czerwca mieszkańcy mogą korzystać z odnowionego treningowego obiektu na stadionie miejskim. Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji są dwa boiska w wymiarach 30 na 60 metrów. Przeszły kompleksową renowację, zostały wyposażone.

0: specjalne wózki do nawadniania murawy. Boisko jest gotowe zarówno na treningi, jak i rekreacje. Renowacja kosztowała ponad 76 tysięcy złotych. Więcej wiadomości jeszcze przed nami, teraz Ewa Kwaśny.
1: Dariusz Równicki poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Maciej Sołtys, witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
2: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów na Alei Jana Pawła w Czyżynach. Woda stała także na Kleberga w dzielnicy Mistrzejowice. Z kolei połamane gałęzie spadły na torowisko na ulicy Dietla w centrum Krakowa. Na osiedlu Kolorowym zalane zostało pomieszczenie przy jednej z przychodni. Lunęło po godzinie 11. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu, miejscami spadł grad. Ta burza przechodziła i przechodzi nad całym regionem. W Wieliczce zalana jest ulica Krakowska. Z kolei na północ od Krakowa na trasie S7 powstało rozlewisko. Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.
1: Na koniec pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
3: Naukowcy z Uniwersytetu Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet pięciokrotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
1: Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
3: Blisko 200. Badanie objęło 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzona liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste, prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać, i to jak najczęściej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Kalendarzowe lato zaczęło się właśnie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze pogoda niespokojna w wielu miejscach do końca dnia, ale od jutra bardzo letnia aura, dużo słońca, dużo stopni na termometrach, 24-25 we wtorek i we środę, a w Częstochowie w czwartek być może już nawet 30 stopni powyżej zera.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Godzina 14 za nami, pierwsze letnie w tym roku popołudnie, poniedziałek, 22 dzień czerwca, Mariusz Ryszka, kłaniam się, do 17 zostaję z wami i gram najlepszą muzykę na popołudnie. Natasza Thomas, teraz Alex Warren, za chwilę później też Laura Branigan.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To Radio Jura po południu, teraz u nas sport, ale nie piłka nożna, spokojnie, tylko żużel. Po raz kolejny nasze Lwy niestety przegrywają na własnym torze. Tym razem włókniarz musiał uznać wyższość Fogouni Leszno, przegrywając 38-52 i po 9 kolejkach mamy na koncie okrągłe 0 punktów i zajmujemy ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Najbliższa okazja na zmianę tej sytuacji pojawi się w najbliższy piątek. Wtedy czeka nas mecz w Toruniu, a to znaczy, że łatwo nie będzie. Ale my wierzymy, prawda, kibice, i trzymamy mocno kciuki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
5: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Oh.
1: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Po upalnym weekendzie, dzisiaj troszeczkę mniej stopni na termometrach, dzisiaj niespokojna aura do końca dnia, dopiero wieczorem i w nocy rozpogodzenia, wszystko się uspokoi. Nad ranem jutro dużo słońca i 15 stopni na termometrach, później temperatura wzrośnie do stopni 25, we środę 1 stopień więcej, trójka z przodu być może w czwartek już wróci, w piątek, w sobotę i w niedzielę w Częstochowie czy Olsztynie powyżej 30 stopni Celsjusza.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
23: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie, ona wraca za chwilę, a teraz u nas o tym, że niektórzy obrączki zakładają sobie dobrowolnie, a innych trzeba do tego zmuszać. Ale to dla ich dobra i bezpieczeństwa. Mówię o pierwszych i o drugich. Ale zupełnie poważnie, to słuchajcie, w całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów. Specjalne obrączki działają jak taki ptasi numer PESEL, dzięki czemu naukowcy mogą precyzyjnie śledzić trasy przelotów i dbać o ochronę tego wyjątkowego gatunku.
1: Obrączkowanie ptaków ma na celu sprawdzenie, czy ten ptak, którego widzimy na przykład na gnieździe, ten bocian, to jest ten sam bocian, który był rok temu, czy to inny już bocian, tego nie wiemy. To jest nadanie takiego numeru PESEL. Dzięki temu znamy jego historię. Wiemy, że ten ptak na przykład od 15 lat przychodzi do nas na gniazdo i to jest ten sam bociuś, który był 10 lat temu, 5 lat temu, a nie jakiś inny. Te ptaki nasze potrafią gniazdować w innych krajach, w Niemczech, potrafią latać do Afryki Południowej, gdzie ktoś może je odczytać. Bywają odczytywane na wysypiskach śmieci w Egipcie. No i mamy informacje na temat długości życia, teraz migracji. Obrączkowanie pomaga chronić ptaki.
0: Mówił nam Marcin Borowik z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zatem jeśli widzicie, że ktoś wdrapuje się na bocianie gniazdo, to nie żeby ptakom zrobić krzywdę, ale żeby je po prostu zaobrączkować.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy

0: Prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: 22 dzień czerwca. Informacje o tym, co wydarzyło się tego dnia przed laty. Teraz dobra informacja i to ze świata sportu. W 1982 na mundialu w Hiszpanii Polska pokonała Peru 5-1. Ależ to był mecz, do dzisiaj pamiętam. I Polacy awansowali wtedy do drugiej rundy, potem do trzeciej i tak dalej skończyło się na trzecim miejscu na świecie. A dzisiaj jak jest, każdy widzi i każdy słyszy, bo za chwilę nasze wiadomości, polecam.
1: Wysokie temperatury, gorsza koncentracja za kółkiem. To widać w policyjnych statystykach. Częstochowianin z SMA powalczy na Mistrzostwach Świata w Seulu. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego byłego policjanta podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie w Świętokrzyskim. To wszystko w wiadomościach Radia Jura. Już za chwilę Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
6: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa poświadczonych

0: Za Krakowska 8.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Po reklamie.
6: Jest 15, poniedziałkowe popołudnie, czas na kolejną porcję wiadomości.
7: Anna Kruszewska. Zaczynamy od bilansu weekendu na śląskich drogach. To aż 174 zdarzenia drogowe, w których rannych zostały 23 osoby. Jak przestrzega młodszy aspirant Arkadiusz Chud ze Śląskiej Drogówki, wysokie temperatury drastycznie obniżają naszą koncentrację za kółkiem. Policjanci apelują o maksymalną czujność, bo gorąco będzie również w najbliższych dniach.
8: Utrzymujące się wysokie temperatury mają wpływ na kierowców. Podczas upałów nasza koncentracja może być osłabiona, szybciej pojawia się zmęczenie, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Dlatego przed podróżą należy zadbać o odpowiednie nawodnienie, robić regularne przerwy i unikać prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia. Każda chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
7: Upał rozprasza kierowców, a synoptycy zapowiadają kolejną falę afrykańskich temperatur. W kolejny weekend w całym województwie ma być jeszcze goręcej. Prognozowane jest nawet 36 stopni.
9: Radio Jura poleca.
7: Panowie, czas na przegląd techniczny. Ogólnopolska trasa profilaktyczna Jazda po Zdrowie zawita do Częstochowy za tydzień w poniedziałek 29 czerwca przy ulicy Ogrodowej 28 stanie mobilna stacja kontroli zdrowia. W godzinach od 10 do 18 mężczyźni będą mogli bezpłatnie i bez skierowania wykonać podstawowe badania, w tym EKG, pomiar ciśnienia czy analizę składu ciała. Liczba miejsc na badania USG jest jednak ograniczona, dlatego warto pojawić się na terenie Caritasu odpowiednio wcześniej. Akcję, która bije w kraju rekordy popularności, patronem objął prezydent miasta.
9: www.radiojura.pl.
7: Częstochowianin z SMA powalczy o medale na drugim końcu świata. Tym sportowcem jest Jarosław Plewa, a mało znaną dyscypliną, w której będzie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu, jest boccia. O tym Mariusz Osyra.
10: To prawda, emocje piłkarskie podczas mistrzostw na kontynencie amerykańskim to nie wszystko tego lata. Od 24 sierpnia nasz zawodnik Jarosław Plewa, startujący w wymagającej kategorii WC3 wraz z operatorem rampy Zbigniewem Plewą, zmierzy się z globalną czołówką w swojej ulubionej dyscyplinie. Częstochowianin, który od urodzenia zmaga się z SMA, udowadnia, że dla sportowej pasji barier nie ma. Warto wiedzieć, że boccia często nazywana jest połączeniem bilarda i szachów, ale na ziemi i na odpowiednim podłożu. To tak naprawdę strategiczna dyscyplina paraolimpijska, znana od bardzo dawna. Wywodzi się od włoskiej gry w bóle, która nie posiada swojego odpowiednika na igrzyskach olimpijskich. Jest przeznaczona dla osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchu i mimo wykluczenia z innych dyscyplin sportowych pozwala osiągać im znaczące sukcesy. Trzymamy kciuki za częstochowskiego paraolimpijczyka na międzynarodowej arenie.
7: Za godzinę przeniesiemy się na Jurę na dwóch kółkach razem ze Związkiem Gmin Jurajskich, który ma atrakcyjne pomysły i odpowiedzi dla rowerzystów. Słuchajcie naszych wiadomości o 16, a teraz posłuchajcie doniesień z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
0: Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To były policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu

0: Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
1: Według moich nieoficjalnych informacji 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole, chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
0: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia. Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. Ponownie Maciej Sołtys.
2: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia. Trwa wypompowywanie. Na kilku ulicach drzewa i gałęzie spadały na zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W ciągu ostatnich 2 godzin strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 230 razy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło Krakowa. Teraz jedna z burz przechodzi na wschód od miasta, ale grzmi także na południu Małopolski, między innymi w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Targu i na Sądecczyźnie. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Alerty drugiego stopnia przed burzami i deszczem w całej południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywały do wieczora.
0: I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95. Zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz, do 6 zł i 11 groszy za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Pogodnie i słonecznie w tym tygodniu, od jutra tylko i wyłącznie słońce, jeśli chmury, to w niewielkich ilościach, bez opadów deszczu, bez burz, takie są wstępne zapowiedzi synoptyków, no i z każdym dniem cieplej, 25 stopni jutro, a w sobotę w Częstochowie i okolicach 33.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: I to już godzina 15 za nami, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, pół piątku i będą wakacje, no przynajmniej dla niektórych. Dla wszystkich natomiast najlepsza muzyka już teraz, Unet As i Lavinia, za chwilę Sean Baker.
7: Radio Jura.

Iura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: poniedziałkowe popołudnie, dla niektórych pora obiadowa. Co tam dzisiaj u was na stole? My niezmiennie polecamy pyszności. Od soboty w naszym portalu znajdziecie nową recepturę, tym razem na sałatkę z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Nasze kucharki tutaj w nawiasie dopisały pychota, podkreślone dwa razy. Gruszka daje fajny, słodkawy smak całości, a seler dodaje chrupkości. Widzę na zdjęciach, że przygotowywanie sałatki nie zajmuje dużo czasu. Gruszki, sery, proszę bardzo, pokrojone w kosteczkę. Jest też czarnuszka na to wszystko, jeśli ktoś lubi. Jest szczypiorek. Bierzcie i korzystajcie. Ten i wiele, wiele innych przepisów w naszym portalu w zakładce Kuchnia. Polecam. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
6: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Do północy obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami, bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Takie rzeczy mogą się dzisiaj dziać. Proszę na siebie uważać. Pod koniec dnia spodziewamy się rozpogodzeń, a wieczorem i w nocy nad Częstochową bezchmurne niebo.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za momencik, a tymczasem lato wystartowało. Teraz czekamy tylko na piątkowe rozdanie świadectw i weekendowe imprezy. I a propos tych ostatnich, to warto w najbliższy weekend wpaść do Kamienicy Polskiej na Dni Gminy. Wójt Artur Furmański poleca atrakcje na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
1: W tym roku główną gwiazdą Dni Gminy Kamienica Polska będą baciary. Nie trzeba nikomu przedstawiać tego zespołu. Zespół Heartbeat z Michałem Kielakiem, harmonikarzem, który 8-krotnie został najlepszym harmonikarzem roku. Sądzę, że to jest taka czołówka harmoniki ustnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I tutaj miłośnicy muzyki bluesowej na pewno znajdą coś dla siebie. Zespół Muzyczni Astronauci troszkę rockowo zabrzmi.
0: Radio Jura objęło wydarzenie swoim patronatem, tym bardziej polecamy, wszystkich zapraszamy, a cały program mamy w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu.
14: Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: 22 dzień czerwca. Wszystkiego dobrego dla urodzonych tego właśnie dnia. Gwiazdy mówią, że jesteście niezwykle wrażliwi i zmienni w poglądach. Macie dobrą pamięć i talent artystyczny. Tylko pozazdrościć. A propos tego ostatniego, to by się zgadzało, bo tego dnia na świat przyszły także artystki. Piosenkarka Cyndi Lauper czy ikona światowego kina Meryl Streep. Wszystkiego dobrego. I dla wszystkich za chwilę u nas wiadomości.
1: Referendum odwoławcze wójta szykuje się w Kruszynie. Szlak Orlich Gniazd doczekał się nowoczesnego przewodnika rowerowego. Zderzenie autokaru z tramwajem w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. Szczegóły tych informacji i nie tylko w wiadomościach Radia Jura o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska. Zadzwoń 34.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 16, poniedziałek, 22 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
8: Anna Kruszewska. Referendalne poruszenie w Częstochowie, ale również na terenie Kruszyny. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zasępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło już do komisarza wyborczego w Częstochowie, a grupa inicjatywna rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów pod wnioskiem.
9: O tym się mówi w regionie.
8: Na wakacje przypominamy, że na cyklistów czekają malownicze trasy niedaleko od naszego miasta. Można poznać walory Jury w zupełnie nowej odsłonie. W ostatnich tygodniach kultowy szlak Orlich Gniazd doczekał się nowoczesnego przewodnika rowerowego. Katarzyna Fica wsiada teraz na dwa kółka.
10: W dobie smartfonowych tras i licznych aplikacji, które ułatwiają poruszanie się jednośladem, warto wiedzieć, że za sprawą Związku Gmin Jurajskich jest to od kilku tygodni nowa kieszonkowa publikacja. Została przygotowana przez jedno z wydawnictw turystycznych we współpracy ze Związkiem i Śląską Organizacją Turystyczną. Na ponad 70 stronach praktycznego przewodnika autorzy szczegółowo rozpisali 13 odcinków tras po Jurze. Zapewniam, że poznamy miejsca także mniej oczywiste. Rowerzyści znajdą tam dokładne mapy, profile wysokościowe, kilometraż oraz opisy najciekawszych zabytków regionu. Co ważne dla osób ruszających w teren, książka posiada wygodną spiralną oprawę, łatwo zmieści się w podręcznym plecaku, jak też sprawdzi się na szlaku. Przewodnik nie zawiedzie nas też wszędzie tam, gdzie mamy problemy z zasięgiem korzystający ze smartfona.
9: Twoje sprawy.
8: Wymarzony urlop nie doszedł do skutku, został przerwany już na lotnisku. Straż Graniczna przypomina o bezwzględnym obowiązku sprawdzania dokumentów. Tylko w minionym tygodniu w Pyrzowicach odprawiono z kwitkiem 8 podróżnych, w tym dzieci, których rodzice zamiast paszportów zabrali dowody osobiste mimo podróży poza Unię Europejską. Najczęstszym błędem pasażerów jest jednak posługiwanie się dokumentami unieważnionymi. Mundurowie ostrzegają, jeśli na lotnisku okaże się, że nasz dokument jest nieważny, na wylot nie mamy żadnych szans. I jeszcze sportowo. To był zacięty pojedynek na Kronoplast Arenie, w którym włókniarz musiał uznać wyższość Fogo Unileszno, przegrywając 38-52. Choć początek żużlowego meczu był wyrównany, punktem zwrotnym okazała się druga seria startów. Nie brakowało też niebezpiecznych upadków. Zaliczył go m.in. Szymon Ludwiczak. Na szczęście zawodnik nie ucierpiał. Ostatecznie częstochowianom pozostaje wyciągnąć wnioski przed kolejnymi startami. Trener Mariusz Staszewski widzi progres w jeździe swoich zawodników.
11: Ten ostatni mecz z Wrocławiem, czy nawet w Lublinie, to już było lepiej, no ale niewystarczająco lepiej nadal na chwilę obecną. Po raz kolejny w meczu u siebie używamy rezerwy taktycznej, więc szczególnie szczęśliwym być nie mogę. Na pewno jakieś plusy są, też widać, że tej ambicji i u młodych, i u Sebastiana dzisiaj widać było, że ząb jest i chęć do walki, więc to jest na pewno dobry prognostek, ale do tego, żeby się uśmiechnąć, no to jeszcze brakuje.
8: Nasi sportowcy już 26 czerwca spotkają się na wyjazdowym meczu z Toruniem na tamtejszej motoarenie. W wiadomościach Radia Jura czas na doniesienia z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
12: Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu

0: tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
1: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
0: Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Martyna Czerwińska.
2: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się 2 osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW. Między węzłem Północ a Stadion zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
0: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. Co dalej czeka nas w pogodzie? Michał Krasoń.
3: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
4: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Co czeka nas w pogodzie jutro? Od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, maksymalnie nie powinno padać. Na termometrach 25, lokalnie 27 stopni Celsjusza. We środę podobnie, z tym, że chmur będzie jeszcze mniej, 26 stopni na termometrach minimalnie, 28-29 maksymalnie. Przypomnę, że w Częstochowie czy Kłobucku od czwartku wraca trójka z przodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, 16 za nami. Sprawdzamy, kto dziś na liście solenizantów, a tam Tomasz, Paulina i Paulin. Drodzy moi, wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim. Michael Jackson dla was w prezencie muzycznie, za chwilę też Daria Marks.
9: Radio Jura.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: poniedziałkowe popołudnie. Teraz u nas ostrzeżenie, bo w naszych skrzynkach mailowych ląduje ostatnio sporo wiadomości od Urzędu Skarbowego z informacjami o przysługującym nam zwrocie podatku, z tym, że Skarbówka twierdzi, że takich maili nie wysyła. To oszustwo. Rzecznik Śląskiej Izby Michał Kasprzak ostrzega przed nową falą wyłudzeń.
1: Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. W przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.
0: Podejrzaną wiadomość od razu najlepiej usunąć, nie odpowiadać na nią i w sytuacji, gdy mogliśmy paść ofiarą oszustwa, proszę natychmiast zawiadomić służby. Więcej o tym przeczytacie w naszym portalu.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
8: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
8: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
8: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Benvenuto al ristorante.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
17: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Wieczorem i w nocy będzie na ogół pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna nad ranem od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. Jutro w ciągu dnia na ogół pogodnie, jeśli zachmurzenie to małe i umiarkowane bez opadów. I w Częstochowie 26 stopni na plusie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
22: Słuchasz Radia Jura.
23: Alelejlejlej.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowe popołudnie, u nas już pachnie wakacjami. Jak tam wasze plany na lipiec i na sierpień? Jeżeli pakujecie już plecaki czy walizki, to statystycznie rzecz biorąc pewnie jedziecie nad polskie morze albo wybieracie kierunek Tatry. Raport wakacyjny Plany Polaków 2026 nie kłamie, ponad 51% z nas zostaje w kraju. Mało tego, przeżywamy prawdziwy boom na akwaparki, gdzie ruch urósł o blisko 40%. W sieci idealny przepis na urlop to, uwaga, miła obsługa, pyszne jedzenie i najważniejsze, miejsce, które dobrze wygląda na fotkach, bo fotki to podstawa po to, żeby na przykład sąsiad mógł pękać z zazdrości. A i przy okazji nasz największy wakacyjny wróg to wysokie ceny, bo to ich, a nie kiepskiej pogody, boimy się najbardziej. A jak to wygląda u was? Portfel przygotowany na gofry za miliony monet w kraju, czy też tylko olejek do opalania, który przyda się w Grecji, Hiszpanii czy we Włoszech? Koniecznie dajcie znać, formularz kontaktu znajdziecie w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMP. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMP w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMP. Inspiruje do zmian.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
8: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
7: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
8: Serio? Nie lejesz wody?
7: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
8: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
7: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 17, na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro wtorek, no i chyba nie trzeba przypominać, że jutro Dzień Ojca, prawda? Kto jeszcze nie kupił jakiegoś prezentu, nie wymyślił sposobu na spędzenie popołudnia z tatusiem, to teraz jest na to dobry czas. Dziękuję za dziś, słyszymy się jutro. Pa, pa!
1: W wiadomościach Radia Jura o 17:00 pytania o bon ciepłowniczy w Częstochowie, wielki muzyczny start wakacji, zmiany w warszawskim szpitalu południowym po ujawnieniu afery finansowej. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
8: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
9: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie pełnym serwisem.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8. Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć.
4: Po reklamie.
5: Mamy poniedziałek, 22 czerwca, jest godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Anna Kruszewska. Sezon grzewczy daleko, ale mieszkańcy już myślą o kosztach. W Częstochowie na bon ciepłowniczy na razie nie ma jednak co liczyć. Urząd Miasta informuje, że z uwagi na ceny ciepła sieciowego, które w mieście wciąż nie przekraczają ustawowego progu 170 zł za gigajoule netto, wnioski kierowane do Częstochowskiego Centrum Świadczeń na rok bieżący będą pozostawione bez rozpoznania. Lokalna stawka jest nadal niższa od limitu uprawniającego do rządowego wsparcia.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: Ptasi numer PESEL. Dla młodych bocianów w naszym regionie rusza wielka akcja obrączkowania piskląt. Już od jutra ornitolodzy z częstochowskiej grupy OTOP wspólnie ze służbami energetycznymi Tauron zajrzą do kilkudziesięciu gniazd w okolicy. Każdego roku specjalne oznaczenia trafiają do blisko 300 młodych ptaków, co pozwala naukowcom precyzyjnie śledzić ich trasy przelotów i skutecznie dbać o ochronę tego gatunku. Koordynator akcji Marcin Borowik apeluje do mieszkańców o zgłaszanie nowych gniazd.
8: Stacja ornitologiczna Państwowej Akademii Nauk nadzoruje obrączkowanie ptaków. Ptaki dostają obrączkę na lewą nogę. Jak odczytamy taką obrączkę, to możemy tam zgłosić na specjalnym formularzu na stronie i dostaniemy całą informację na temat tego ptaka, skąd pochodzi, z jakiego roku, jakiej płci jest i kto go zaobrączkował. Bociany w tym roku na terenie Częstochowy gmin ościennych będą obrączkowane 23, 24, 25 czerwca. Będziemy razem z Tauronem wjeżdżać do gniazd, odpowiednio zabezpieczać ptaki, sprowadzać je na dół, młode, mierzyć, ważyć, nadawać ten PESEL, czyli zakładać metalową obrączkę, następnie z powrotem będą wracać do gniazda i w ten sposób będziemy mieli zaobrączkowane młode ptaki.
6: Dodaje lider częstochowskiej grupy OTOP.
7: Radio Jura poleca.
6: W weekend wielki muzyczny start wakacji nadchodzi kolejna edycja jurajskiego Summer Festiwalu. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca, bulwary przy Galerii Jurajskiej zamienią się w Centrum Muzycznej Zabawy. Gwiazdami pierwszej odsłony tego bezpłatnego plenerowego cyklu będą żywiołowa kapela Jafer oraz król rock polo Sławomir. Start imprezy z animacjami i setami DJ-skimi zaplanowano na 16, a koncerty główne ruszą o 19. Szczegółowy harmonogram zabawy czeka na Was na radiojura.pl. Będziemy tam. Zatem do zobaczenia. Do posłuchania teraz ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
9: W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki chce na ten temat rozmawiać z jedną z autorek proponowanych przepisów. Kacper Wróblewski, dzień dobry.
10: Do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockim wybiera się Urszula Pasławska z PSL-u, która zaznacza, że ustawa powinna przejść przez Senat w niezmienionym kształcie. Mimo wszystko prezydent chce rozmawiać na ten temat.
11: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia.
10: Co ciekawe, prezydent do Pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
12: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie Pana Prezydenta, jest w stanie namówić Pana Prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
10: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
9: Warszawski Szpital Południowy

0: Ma nową radę nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To pokłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Grzegorz Jasiński,
1: witam ponownie. Witaj. Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Na termometrach od 25 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr nieco silniejszy, tylko w porywach. Zachmurzenie umiarkowane. Końcówka dnia będzie jeszcze bardziej słoneczna, a na barometrach 1005-1007 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: To jest program Po Godzinach. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk. O czym dziś będziemy mówić? Między innymi o Volkswagenie Garbusie, który ma swój dzień, ale i o kulturze fizycznej oraz o lasach deszczowych. Zapraszam.
6: Radio Jura.
7: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Słynne powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch ma to do siebie, że rzeczywiście, kiedy korzystamy z aktywności fizycznej, nasz umysł jakby trochę się odświeża, dostaje takiego kopa energetycznego, pozytywnego i zupełnie inaczej myślimy nawet o trudnych sprawach niż przed treningiem. Dlatego też polecam ten ruch. Dlaczego akurat dzisiaj? A o tym dowiemy się przy okazji kalendarium. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
7: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Dzisiaj 22 czerwca, jak już wspominałem, mamy związany dzień, święto z kulturą fizyczną. No, niewiele nam zostało tego już dnia, ale umówmy się, mamy najdłuższy dzień, jeden z najdłuższych w roku. No może tam kilka sekund się powoli zaczynają one skracać, ale to właśnie jest dobry czas na to, żeby wieczorkiem sobie trochę pobiegać, pojeździć na rowerze, nawet pospacerować. I dlatego dzisiaj w Dniu Kultury Fizycznej zachęcam do tego. Oprócz tego mamy Światowy Dzień Garbusa i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. I do tych tematów dzisiaj w programie będziemy sobie ciekawostkowo powracać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
3: Pronet Optyk Szczerbiscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
4: Pronet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie-sowart.eu.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: jedna z najlepiej, jeśli nie najlepiej zarabiająca piosenkarka na świecie, Taylor Swift. Kończymy pierwszą godzinę, za chwilę będzie 18:00. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Stochowa przy

0: W MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest poniedziałek, 22 czerwca. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
4: Po 3-dniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
3: Krzysztof Zasada, witamy, Krzysztof.
4: Dzień dobry.
3: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
5: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
4: A jak wyglądały jego poszukiwania?
5: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
4: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
3: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
4: Raport Pawła Koniecznego.
6: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
3: Byli jak Romeo i Julia, mówi w Arkadiusz Jakubik.
4: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
3: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
7: Nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
4: Z aktorem spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Na niebie nam się jeszcze bardziej chyba rozpogodziło. Na termometrach 24-25 stopni Celsjusza, na barometrach 1007-1005 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: W tej godzinie na pewno powrócimy do tematu Dnia Kultury Fizycznej i Garbusa, który to ma dzisiaj swój dzień, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
11: Radio Jura.

0: tym, że człowiek musi się ruszać i powinien uprawiać jakąś aktywność fizyczną, mówią wszyscy. No i dzięki temu oczywiście lepiej pracuje nasz mózg, a i ciało, i organizm zdecydowanie inaczej wygląda. Dzisiaj aktywność fizyczna wpływa zbawiennie w ogóle na cały organizm. No i dzięki niej jesteśmy i zdrowsi, silniejsi, pewniejsi siebie, weselsi. Prywatnie więc to święto warto obchodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu. Wyjść na rower, na basen albo chociażby na długi spacer, co dziś wieczorem polecam każdemu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Dzień Ojca w Polsce obchodzimy 23 czerwca, ale w Wielkiej Brytanii i Irlandii przypada ono zawsze na trzecią niedzielę czerwca. David Beckham świętował właśnie ten dzień, dzieląc się na Instagramie rodzinnymi zdjęciami. Na fotografiach nie zabrakło oczywiście jego dzieci i uwaga, w tym pozostającego w ciągłym konflikcie z rodziną Brooklyna Beckhama. Czyżby to kolejny krok jednak w stronę pojednania? Pożyjemy, zobaczymy, ale ważne, że jest jednak jakaś szansa na porozumienie.

0: Dziś swój dzień ma Volkswagen Garbus. Żuczek, różne tam nazwy na niego wymyślano, ale jednak Garbus chyba się przykleiło najlepiej. Co możemy powiedzieć o tym samochodzie? To jedna z największych ikon motoryzacji. Przypomnę tylko, że w latach 1938-2003 wyprodukowano ponad 21,5 miliona egzemplarzy. Ten zaprojektowany przez Ferdinanda Porsche samochód początkowo miał służyć jako tani samochód dla ludu, a stał się ikoną.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: up, up. Ja wiem, że ciężko się ruszać, gdy jest tak gorąco, choć powoli, powoli temperatura spada. To piosenka, którą wysłuchaliśmy, Olly Murs i Demi Lovato, a my zbliżamy się do 19:00. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
3: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na rozliczenia. Greenhouse.

0: Pożyczki, kwoty znacznych rozmiarów.
1: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
0: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków. Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
1: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
0: Informacje w tej sprawie zbiera Manna Pałamar. Co ustaliłaś?
2: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
1: Nasza rewolucja.
0: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasia.
3: Dzień dobry. 11 listopada Nasza rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowiem m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
4: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny, czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę, mojego prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia i mówię, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
3: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w Faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku, powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance, nieustraszonej i zabawnej rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: 22, może 23 stopnie na termometrze. Barometry niezmiennie 1005-1010 hektopaskali. Niezmiennie mówię, bo ten ruch, powiedzmy, jeden w tą czy w tą, nieodczuwalny. Tak samo nieodczuwalny jest wiatr, nawet w porywach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: To jest program Po Godzinach, a do 20 między innymi powrócimy do tematu garbusa, który ma dzisiaj swoje święto, oraz do lasów deszczowych. Te także dzisiaj obchodzą swój dzień. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Radio

0: Dzisiaj, przypominam, mamy Dzień Garbusa. Pozdrawiam wszystkich kierowców i tych, którzy bardzo mocno pilnują, aby ich auta błyszczały i wyglądały wyjątkowo. No, kiedyś jadąc garbusem też pewnie się zdarzało nieraz, że ktoś, a raczej ktoś, tylko kobieta musiała urodzić dziecko, bo nie zdążyła dojechać do szpitalu. Zatem garbus, a raczej producenci garbusa, Volkswagen wymyślili prezenty za urodzenie w aucie i w latach 60. Volkswagen prowadził taką nietypową akcję. Jeśli dziecko urodziło się w jadącym garbusie, producent wręczał rodzicom, nie samochód, a pamiątkowy certyfikat oraz specjalny bon oszczędnościowy. Bardzo miło. Nie wiem, czemu teraz nikt na to nie wpadł jeszcze.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515-660-031.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Hej, AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Światowy Dzień Lasów Deszczowych, jaki dziś obchodzimy, to nie byle jakie święto, bo przecież wiemy, że bez tych lasów życie na Ziemi byłoby bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Nie, no pewnie możliwe, ale bardzo trudne. Dobra, nie filozofuję. W 2025 roku ta utrata lasów globalna wyniosła 25,5 miliona hektarów. Globalna, czyli na całej Ziemi. W przypadku samych tych pierwotnych, czyli deszczowych, tych najcenniejszych, tropikalnych, straty były na szczęście o ponad 30% niższe niż w latach rekordowych i pochłonęły około 4 300 tysięcy hektarów, co odpowiada tempu 11 boisk piłkarskich na minutę. O zgrozo!
1: Radio Jura.

0: happy.
1: Kto miał garbusa ręka do góry, albo przynajmniej w czyjej rodzinie był? Pewnie prawie wszędzie się przewinął garbus, jeżeli interesowaliście się motoryzacją. Warto pamiętać, jak wyglądały te garbusy. Pierwsze powojenne modele na przykład nie miały wskaźnika poziomu paliwa w desce rozdzielczej i to było tak rozwiązane trochę jak w motocyklu, bo kiedy silnik zaczął gasnąć, kierowca musiał ręcznie przekręcić zapasowy kranik pod maską, który uwalniał rezerwę, a w rezerwie było 5 litrów benzyny, ważne, żeby było blisko do stacji wtedy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: To call me, a nie call me, spagnam. Do 20 zostało coraz mniej czasu. Punktualnie o 20 oczywiście na naszej antenie zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym.
9: Dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
8: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
10: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
11: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał góry.
10: A grozi za to

0: że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
1: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
0: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
1: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
2: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała. No i urwał tutaj całego grilla, nie?
3: Cały czas jeszcze duża kałuża została.
2: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
4: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety, by remont był drogi, a nic się nie zmieniło.
5: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
1: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie Paweł Konieczny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Na termometrach 20-21 stopni Celsjusza, w niektórych miejscach jeszcze burzowo i deszczowo, ale powinno się już przejaśniać, bo wieczór taki porządny i noc już bez burz i opadów według synoptyków. Wiemy oczywiście, że to się może zmienić, ale trzymamy się tego lepszego formatu. Na termometrach nad ranem najniżej w okolicach 12 stopni Celsjusza, jutro dzień przywita nas niebo prawie bezchmurne, a przynajmniej tak twierdzą synoptycy. W ciągu dnia temperatura oczywiście powyżej 20 stopni, mówię powyżej, bo w całej Polsce takie ciepło będzie, maksymalnie do 24, a więc nie za gorąco.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: W ostatniej godzinie naszego popołudniowo-wieczornego programu Po Godzinach będziemy mówić w dalszym ciągu o garbusie, ale także o osobach otyłych, bo na to trzeba zwracać uwagę, szczególnie właśnie latem. Będzie również ciekawostka filmowa z Ojca Chrzestnego. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Radio Jura.

0: Dawno temu, a jak dawno? No to tak, że nie było jeszcze internetu, a w Polsce były telewizory czarno-białe. Wówczas garbusami jeździł już cały świat. No może nie cały, ale bardzo dużo osób korzystało właśnie sobie z garbusów, a dzisiaj garbus ma swoje święto. Co ciekawe, garbus nie miał bagażnika, praktycznie nie miał bagażnika, z przodu to na pewno, no bo z tyłu miał silnik. Ta konstrukcja sprawiała, że miejsca z przodu nie było, bo zajmuje tam zbiornik paliwa za dużo tego miejsca i koło zapasowe. Ten niewielki bagażnik po prostu znajdował się jedynie za oparciem tylnej kanapy, więc wyjazd na długi, długi lot gdzieś za granicę, no, graniczył z cudem. Ale my, Polacy, przecież jeżdżąc maluchami do Bułgarii, dawaliśmy radę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Ostatnio oglądałem gdzieś w telewizji po raz kolejny Ojca Chrzestnego. No i tak to już jest, że gdy przypominam sobie o jakimś filmie, to zaraz poszukuję jakichś ciekawostek na temat tego filmu. To już chyba tak zwane zboczenie zawodowe. No i oczywiście znalazłem. Przedstawiciele włoskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych, uwaga, zabronili twórcom filmu używania słowa mafia oraz innych wyrażeń opisujących gangsterów. Zatem w filmie rzeczywiście Ojciec Chrzestny ani razu nie padło słowo mafia.
1: Radio Jura.

0: Okres letnio-wakacyjny to czas, kiedy spożywamy więcej cukru. Niestety ciasteczka, lody, gofry z bitą śmietaną i inne jeszcze pyszne rzeczy. A te powodują, że przybiera nam tu i ówdzie na wadze kilogramów. Oczywiście tłuste żarcie też nie sprzyja. Trzeba się pilnować i coraz więcej osób otyłych niestety w naszym kraju. Ale na szczęście jeszcze daleko nam do Amerykanów, bo ci to dopiero szaleją. Tam odsetek otyłości wynosi około 42-43% dla dorosłych osób, co oznacza, że ponad 2 na 5 osób dorosłych Amerykanów miało problem z otyłością. Och, jak ja się cieszę, że w mojej młodości nie było tych wszystkich sieci fast foodowych, a słodycze, to był ciężki temat.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: strachu, ciachu i po strachu, proszę, jak szybko nam upłynęły 4 godziny. Za chwilę będzie 21, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości po 21, wieczór reporterów. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
6: Na zegarach 21, w kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
7: Zaczynamy od faktów ku przestrodze.
8: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
9: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
7: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
7: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina Marek Gładysz.
10: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętym tych mistrzostw świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
7: To czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
8: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
7: A wy w swoich szafach ubrania, których

0: 4 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Noc w Częstochowie upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura spadnie do około 15 stopni, wiatr będzie słaby. Nad ranem możliwe są lokalne zamglenia. Jutro w Częstochowie przeważać będzie słoneczna pogoda. Zachmurzenie niewielkie, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie około 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Opady nie są przewidywane, a aura sprzyjać będzie wszelkim aktywnościom na otwartym powietrzu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: 22 czerwca po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

0: sobotę w Częstochowie doszło do poważnego wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym marki Opel Zafira. Pojazdem podróżowało dwóch młodych mężczyzn w wieku 16 i 19 lat. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Policja w upalny weekend apelowała o ostrożność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Upały przyczyniły się też do licznych zdarzeń drogowych. W weekend na drogach województwa ranne zostały 23 osoby. Policjanci apelują o maksymalną czujność, bo gorąco będzie również w najbliższych dniach.
1: Utrzymujące się wysokie temperatury mają wpływ na kierowców. Podczas upałów nasza koncentracja może być osłabiona, szybciej pojawia się zmęczenie, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Dlatego przed podróżą należy zadbać o odpowiednie nawodnienie, robić regularne przerwy i unikać prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia. Każda chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
0: Upał rozprasza kierowców, a synoptycy zapowiadają kolejną falę afrykańskich temperatur. W kolejny weekend w całym województwie ma być jeszcze goręcej. Prognozowane jest nawet 36 stopni. Przestrzegał Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
2: Radio Jura.

0: Referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowy i Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów poparcia dla referendum w Częstochowie. Oficjalne pismo w końcu trafiło na biurko prezydenta dopiero w miniony piątek. Od momentu powiadomienia magistratu poprzez formalne zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem władz miasta można zbierać podpisy. Czytamy na miejskich stronach. Urzędnicy podkreślają, że wcześniejsze działania komitetu miały charakter jedynie informacyjny. Zgodnie z ustawą teraz inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów 10% uprawnionych mieszkańców. Przypomnijmy, inicjatorzy chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się także w pobliskiej Kruszynie. Tam ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zasępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło już do komisarza wyborczego w Częstochowie, a grupa inicjatywna również rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów pod wnioskiem. O rozwoju obu spraw będziemy informować na bieżąco.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Sezon grzewczy daleko, ale mieszkańcy już myślą o kosztach. W Częstochowie na bon ciepłowniczy na razie nie ma jednak co liczyć. Urząd Miasta informuje, że z uwagi na ceny ciepła sieciowego, które w mieście wciąż nie przekraczają ustawowego progu 170 zł za gigajoule netto, wnioski kierowane do Częstochowskiego Centrum Świadczeń na rok bieżący będą pozostawiane bez rozpoznania. Lokalna stawka jest nadal niższa od limitu uprawniającego do rządowego wsparcia.
1: Radio Jura.

0: wakacje przypominamy, że na cyklistów czekają malownicze trasy niedaleko od naszego miasta. Można poznać walory regionu w zupełnie nowej odsłonie. W ostatnich tygodniach kultowy szlak Orlich Gniazd doczekał się nowoczesnego przewodnika rowerowego. Katarzyna Fica wsiada teraz na dwa kółka.
1: W dobie smartfonowych tras i licznych aplikacji, które ułatwiają poruszanie się jednośladem, warto wiedzieć, że za sprawą Związku Gmin Jurajskich jest to od kilku tygodni nowa kieszonkowa publikacja. Została przygotowana przez jedno z wydawnictw turystycznych we współpracy ze Związkiem i Śląską Organizacją Turystyczną. Na ponad 70 stronach praktycznego przewodnika autorzy szczegółowo rozpisali 13 odcinków tras po Jurze. Zapewniam, że poznamy miejsca także mniej oczywiste. Rowerzyści znajdą tam dokładne mapy, profile wysokościowe, kilometraż oraz opisy najciekawszych zabytków regionu. Co ważne dla osób ruszających w teren, książka posiada wygodną spiralną oprawę, łatwo zmieści się w podręcznym plecaku, jak też sprawdzi się na szlaku. Przewodnik nie zawiedzie nas też wszędzie tam, gdzie mamy problemy z zasięgiem korzystające ze smartfona.
2: Radio Jura.

0: to goście wywożą z Częstochowy pełną pulę punktów. Za nami niezwykle zacięty piątkowy pojedynek na Kronoplast Arenie, w którym włókniarz musiał uznać wyższość Fogo Unii Leszno, przegrywając 38-52. Choć początek żużlowego meczu był wyrównany, punktem zwrotnym okazała się druga seria startów. Od ósmego biegu to leszczyńskie Byki lepiej czytały zmieniające się warunki torowe i systematycznie uciekały gospodarzom. Niestety nie brakowało też niebezpiecznych upadków, zaliczył go m.in. Szymon Ludwiczak. Na szczęście zawodnik nie ucierpiał.
1: Jestem trochę pobijany, ale na szczęście nic więcej mi nie jest, przynajmniej na ten moment. Myślę, że to jest troszeczkę jeszcze adrenalina. Dostałem tą szansę i dziękuję za to trenerowi. Wygrałem bieg juniorski i się z tego cieszę. Wiadomo, że po tym już tak było średnio, no ale pracujemy cały czas ciężko. Trzeba sobie radzić, więc wygrywaliśmy gdzieś tam starty, choć końcówka spotkania nam uciekła przez starty właśnie, które przegrywaliśmy. Jest poprawa, ale to nie jest to, co jeszcze powinno być.
0: Ostatecznie goście zgarniają 2 punkty meczowe oraz bonus, a częstochowianom pozostaje wyciągnąć wnioski przed kolejnymi startami. Trener Mariusz Staszewski widzi progres w jeździe swoich zawodników.
2: Ten ostatni mecz z Wrocławiem, czy nawet w Lublinie, to już było lepiej, no ale niewystarczająco lepiej nadal na chwilę obecną. Po raz kolejny w meczu u siebie używamy rezerwy taktycznej, więc szczególnie szczęśliwym być nie mogę. Na pewno jakieś plusy są, też widać, że tej ambicji i u młodych, i u Sebastiana dzisiaj widać było, że ząb jest i chęć do walki, więc to jest na pewno dobry prognostek, ale do tego, żeby się uśmiechnąć, no to jeszcze brakuje.
0: Tyle szkoleniowiec włókniarza. Nasi sportowcy już 26 czerwca spotkają się na wyjazdowym meczu z Toruniem na tamtejszej motoarenie.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Anna Kruszewska. To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Cyganka w gminie Panki. W niedzielę na terenie jednej z prywatnych posesji odnaleziono ciało 58-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się na dnie przydomowej studni. Jak informują strażacy z OSP Panki, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11:45. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydostaniu ciała ze studni. Na miejscu pracowali również policjanci i ratownicy. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają śledczy. Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób 58-latek znalazł się w studni, ani kiedy dokładnie doszło do tragedii. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia mogło dojść dzień wcześniej. Teraz drogowe podsumowanie z weekendu. Na DK46 w miejscowości Lisów, to powiat lubliniecki, w niedzielę doszło do zdarzenia samochodu osobowego i motocykla. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W sobotę w Częstochowie doszło też do wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 16 i 19 lat. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
1: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania panie prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji. No ja to próbuję robić i cieszę się, że większość rady miasta też...
0: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwraca uwagę radny Artur Warzocha.
2: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna i mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo o takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
0: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
3: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali, też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstęgę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
0: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawiał podczas obrad wątpliwości.
1: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta, mnóstwo mnóstwo parametrów, nazwijmy, ale czysto formalnych. Do tego zarzutów nikt mieć nie może, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. I de facto była czynność czysto techniczna i absolutorium jednoznacznie powinno być przyjęte i zostało.
0: Za absolutorium i wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy głosowały 14 radnych, 10 było przeciw. Referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowej Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów poparcia dla referendum w Częstochowie. Przypomnijmy, inicjatorzy chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się także w pobliskiej Kruszynie. Tam ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zastępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło już do komisarza wyborczego w Częstochowie, a grupa inicjatywna również rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów pod wnioskiem. Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. W mieście celowo ograniczane jest koszenie wybranych terenów zielonych, gdzie powstają tak zwane strefy bioróżnorodności. Katarzyna Fica.
4: Takie strefy to miejsca, w których mogą swobodnie rozwijać się łąki kwietne i naturalna roślinność. Dzięki temu schronienie oraz pożywienie znajdują tam pszczoły, motyle, trzmiele i wiele innych owadów zapylających. Na terenach objętych ograniczonym koszeniem są maki, chabry, koniczyna, wiesiołki, margaret, czy żmijowce. Jak podkreśla magistrat, takie działania poprawiają retencję wody, pomagają ograniczać skutki upałów i zwiększają różnorodność biologiczną w mieście. Co ważne, jednocześnie regularne koszenie nadal prowadzone jest w miejscach, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo. Przede wszystkim przy drogach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
0: Miasto roztacza wizję dla Parku Wypoczynkowego Lisiniec na najbliższe 3-4 lata. Zapowiada, że własnymi środkami doprowadzi do końca trzeci etap rewitalizacji tego zielonego miejsca. Tym razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata. Potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
5: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
0: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w Parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy. Kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie? O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
6: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj buduj, rozciągnięte w czasie tak, żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
0: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
7: Chcemy, żeby część wschodnia Parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed Retyku, tak aby przede wszystkim Częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
0: Uporządkujemy kwestię wjazdu na Parku Lisiniec od strony Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazdy rowerowe rowerowy, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych.
8: Radio Jura.

0: upały. Konie są żarcie. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
3: Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
4: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowa jel.
3: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Tomasz Skory, Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
5: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONIA informacja, że do spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę wracając z USA, Karol Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek Kosiniak-Kamysz spotykał

0: o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Noc w Częstochowie będzie spokojna i przeważnie pogodna. Temperatura obniży się do około 15 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby. Miejscami nad ranem możliwe będą krótkotrwałe zamglenia. Jutro w Częstochowie przewaga słońca i jedynie niewielkie okresowe zachmurzenie. W najcieplejszej części dnia termometry pokażą około 27 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Nie przewiduje się opadów deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

po godzinie pierwszej.